zajmę za noż. Zajmę za noż on subego, na wstar na lunis. A je płosy by czes mi bego, leszo mam arbutnis. A znów carin mi lice, je cara febe, dur carin nukce. Je joje dur.